0: let you know.
1: Čevapi so gotovi, je rekel Bon Jovi. Kaj pa kaj za spit? So rekel Aerosmith. Radio je na rock, 100% rock.